października 1944 roku, jeśli będziemy mieli szczęście, słońce będzie jeszcze trochę świecić. Uważajcie na siebie.